0: Дністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.